shinjama luta shinjama luwa vesere watu ta sokolora kuimba kwa Moses Makawa ali manja manja ale zira gale gale ati ya mwena zao ambagia zao ambazipatira okabasa.